0: Naczelnik Wyszło-Klinu, powiem, że Karol Wyszło.
1: Not very well responding to anyone.
0: Not very well responding.